0: не обышлося без расповедаў пра то, як магла выглядаць мячэць у Беластоку. Сярод іншага закранулі і тое, якім чынам татары з'явіліся ў Беластоку. Распавядае Хабіла Шагідзевіч.
1: Мешкаў в Залдзечы 4 родзіны. Былі то родзіны Александровічаў, Мішкевічаў па войне в 45 року, кіды ўсталіліся граніцы між Звязкам Радзецкім а Польскам, Літвам. Część ziem, które kiedyś należały do Polski, zamieszkiwali je Polacy, w tym Tatarzy, którzy posiadali obywatelstwo polskie. W 45 roku podążyli, jak ja mówię, za Polską. W ramach tak zwanej repatriacji, ja to uważam, że to raczej przemieszczenie, bo między innymi moja rodzina mieszkała w dawnym województwie nowogródzkim. Wieś była w 90 paru procentach tatarska, nie kraszuńce. Wszyscy mieli obywatelstwo polskie, w związku z tym w 45, 46 i osiedlili się w Białymstoku. Białystok stał się ogromnym ośrodkiem, gdzie mieszkiwali Tatarzy. Ale to nie tylko Tatarzy, którzy przyjechali z tak zwanych Kresów, jak to się mówiło. Młodzież się kształciła po wojnie z małych wsi, miasteczek. Pracy tu można było znaleźć, zapotrzebowanie było dosyć duże na pracowników. Pozostali tutaj. I od początku, jak na przykład przyjechaliśmy, przyjechał z nami imam. Łączyła religia, spotykaliśmy się w domach większych na modlitwę. Później wynajmowaliśmy salę, czy w szkole, czy w jakichś ośrodkach kulturalnych na modlitwę. Przychodziło do 300 osób modlących się. No i powstał pomysł utworzenia gminy, bo przed wojną to była warszawska, była wileńska, krusniańska, bochonicka, no i powstała gmina wyznaniowa w Białymstoku.
2: A pra religijnu abszynu muzulmana u Białostoku, u Noc Muzeja, słuchala razem z innymi nawiedwalnikami białostocka mieczetu Olga Siemaszka.

0: Слухай нас в інтернеті racia.com.
1: А в живім ефірі вяшчаємо тут на білорусько-польському поміжжі на хвилях 98.1 FM, гэта на Разіншчині Білосточчині, де 99.2 FM на Бірасцейщині і Повднёвім Падляшші. Тепер запрошую послухати справоздачу з зустрічі, яка відбулася у Міхалові, у невеликому містечку у Падляшському воєводстві, майстерні фільму, гуку і фотографій. А була вона присвячена традиціям військового життя і культурного поміжжя. Гості могли послухати у спомені про давнішу вёску, так само народні пісні, ды побачыць традыцыйныя спосабы завязвання хустак. Кажуць вядучыя сустрэчу Магдалена Войцік з ініцыятывы Цуда Крэсы і я, Анна Чабан.
2: Chcemy odszukać to, co było, pokazać ludziom, żeby po prostu zobaczyli coś innego, ciekawego i do tej historii chust, żeby zobaczyli po prostu, jak to było, że były też inne formy wiązania, tak, że nie było tylko pod brodą i z tyłu.
3: А мені попросили просто до соучастя, і так подумала, то може не дрено, тому що маю ніякий досвід, раніше займалася справою тутейшої єсності, так що з задоволенням прийняла запрошення.
2: Dlatego, że nie możemy zrobić, żeby nasza tradycja zanikła. Bo jeśli to zrobimy, no to nas nie będzie, tak? Ja tak uważam. Ja tak nawet w swojej książce, którą piszę, zaznaczam po prostu, że moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, a dziadek z Wołynia i ja sercem czuję się z nimi związana. Ja czuję, że moja głowa, moje spojrzenie idzie na w stronę wschodu. Poezja, książki, oni stamtąd wychodzili. Uważam, że trzeba o tym mówić.
3: Nie wiedzę, czy kto przyszedł, no to takie średnia wozrost, to nie 50 godów. Także to думаєш, to się nie przyszli ludzie miejscowi prosto pouspominać, a wiedzą, że to jeszcze będziemy pokazywać tę prezentację ludziom z zachodniej Polski, to im prosto ciekawa, kto tut żył i jak żył.
4: Ich prytki, a wy sami odkąd?
3: Ja żywu u dadzinym momentu Krynkach, a ja sama odkąd? Ja nie wiedzę odkąd, bo nie wszystkie korzenie moje odkryte, rozkryte, mnoga zamałczywało się, nie chodzić baćki gawaryć pra wsio. Tak że ja konkretnie nie wiedzę odkąd. No czastka się mi tu z Padlasza, znaczyć z Litwy, znaczy z Baratyńszczyny wioska Lesunou, Lesuny nazywali tej wioski u Lesi pod Suprosłom. Ale na przykład, dla przykładu, siostra rodna mojej prababy, jaka ja wychowywała moją babu, tamu, że on w ubieżeństwie Maryja, jej siostra, pomierła. Ja na prozwisko Żemojda, no, znaczy Litwinka, tak? No.
2: Moja babcia pochodziła z Grodzieńszczyzny, spod Oszmiany, z wioski Fronopol i bardzo dużo przywiozła kultury białoruskiej, przede wszystkim kuchnię białoruską przywiozła do domu i w zachodniej Polsce, bo oni byli repatriantami, cały czas to kultywowała, także w moim domu gotowało się naprawdę, taki miks kulturowy był, a jej matka pochodziła z Łotwy, także wydaje mi się, że mówię, no to ważne o tym, żeby mówić, bo to też twoje serce czuje, gdzie ty jesteś, prawda? Będę mówiła o chustach Podlasia i Polesia, tak? I jak ta kultura się łączyła, bo tutaj był taki tygiel kulturowy, wiadomo, że jak się posuniemy dalej, to i Czesi mieszkali, i Niemcy, i Białorusini, i Ukraińcy, i Polacy, więc pokazać tą kulturę po prostu, że były te takie standardowe wiązania, ale też kobiety między sobą wymieniały się tą modą, prawda? Że my tylko znamy jakby stroje ludowe, ale nie wiemy, jak one w tych enklawach, w tych zamkniętych wioskach między sobą te chusty wiązały, więc no, ja będę to pokazywała.
3: A ja nie rozumiem, co to znaczy kultura michałowska. A ja na nie obniażowuję co tylko do Michałowa. Na przykład do Ikrynki uwachodzić to i sam kruch kulturny. Tak,
4: że... Ось на прикладі хусток. Казали, що вони запроди по типу нав'язання хусток можна було сказати, адкуль жінчина походить.
3: Так. Така. То я покажу фотоздимки моєї бабулі, як вона виглядала своєю хустці.
2: Bardziej pod religię to było też, prawda, bo jak moja babcia zawsze mu opowiadała, że katoliczki wiązały na karku, a prawosławne pod brodą i to niby był taki standard rozpoznawania tego po prostu, że która, jaką, do jakiego kościoła chodzi, tak? Może tak. Chociaż mówię, to też nie było standardem, bo moja babcia była katoliczką, a do końca życia pod brodą wiązała, więc no ciężko jest to wytłumaczyć, ale takie oficjalne zawsze mówiło się, że prawosławne wiążą pod brodą, tak? I bardzo mają właśnie zakryte tutaj te włosy. Ma nic nie wystawiać, żaden rąbek. Włosy.
4: Які ви бачите будучиню тої традиції? Бо мало молоді. Варто долучати молодь? Це сама культура, вона якби сама витягне сама себе.
3: Це вже прошлость, це вже не існує. Це історія. Просто я ще пам'ятаю тої історії, так прийшла поділитися. А що далі буде, а тільки мені відати?
2: Я działam w tym kierunku, bo już tutaj w Michałowie od jakiegoś czasu dla dzieci prowadzimy warsztaty ze szkoły. Dzieci przychodzą, robią chusty ludowe. Ja im pokazuję, jak zrobić na papierze to na razie. I pokazuję te chusty, które mam i uczę maluchy wiązać tych chust. Także ja już w tym kierunku staram się troszeczkę działać, żeby uderzyć w przedszkola i w szkoły, tak? Żeby tam nawet była, muszę się pochwalić, w Bielsku Podlaskim. Asia, jaka to była szkoła? Białoruska?
3: Z białoruskim językiem nauczyłam.
2: Byłam, tak. I tam też prezentowałam chusty. I niesamowicie dzieciaki były zaangażowane, bo wszystkie paluszki podnosiły do góry, że oni pamiętają, że babuszka ich tak wiązała. I to jest fajne, mówienie o tym, musimy o tym mówić, takie jest moje w sumie.
3: Tak, w Bielsku druga jest sytuacja, u nas na Sokolszczynie zupełnie inna sytuacja i tam strach, proszę to mówić. Ja wam skażę na swoim doświadzie, ja żyła u nędzy, u niszczycie. Z tego powodu, że zajmowała się białoruską sprawą i potem doszła jeszcze hebrajska sprawa i ja prosto, a masz to nie pomierła z głodu, mnie na taczce z gonojem wywieźli z mojej wioski. No taka ja prawda. Słuchajcie, taki raj zajęcia tej sprawy na Sokolszczynie. Teraz ja normalny uczyciel i ja żywu jak człowiek.
1: Про минулое в околице, тут под Белостоцкой, в Михалове, рассказывали Яна Чабан и Магдалина Войчик, а размовляла с ними Ольга Шамашка. If I know one thing, that's true.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarły. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

tak wiele serc, wiele słów, wiele snów. Jest w nas tak wiele łez, wiele chwil, wiele dobra. Jest w nas wiele, jest w nas.